0: grupę Siwca. Cwaki od nich jeden, dwójcy tylko internet. Ostał je jeden, jeden depresiwac. Namazanie biją, onda se ożenio.
1: Kraj je genijalan.
2: Pa nije, ali mu ništa.
3: Ajde.
2: Ne znam se.
3: Ajde.
2: Pa ni ne treba.
3: Daj, ajde.

Демон поле ZP550 Dužina klipa 550 mm. Dužina klipa 550 mm. Pa to je jako mnogo.

zabawiacza. O, wieczek zabawiacza. Po imieniu Pata Kitacza. Ołaj nam ciora, brcia blesa. Juri brzo Gonzalesa. Ołaj nam ciora, brcia blesa. Juri brzo Gonzalesa.